Pa, mor nu te mi zala vliti, mor na vete mi za neba, mor na vete mi za tatis, nu te tani lai takarna nu, ipa, nu te tini lana, tu te tini lai tu, ta mura fi tu ni lana, bula tisna, ta fungu nu bula, hata u sakarnda. Mm-hmm. He's an unfortunate.